gojdule, hoppi gali sovalingi suskiri, gale djupas vidjes guri gojdule, hoppi gali sovalingi suskiri.